widzę, że muszę się dzisiaj wami zaopiekować. Zespół Rezerwat przywitał i poprosił mnie, żebym przez następną godzinę zaopiekował się wami w ten zimowy, sobotni poranek. Przed mikrofonem wita wszystkich serdecznie Bogdan Więcierz. Zapraszam do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach Polskiego Komitetu Radiowego w południowej Australii. Nasze programy nadajemy już od ponad 50 lat w każdą sobotę o godzinie 8 rano i w poniedziałki o godzinie 5 po południu. No to ostatni tydzień mieliśmy dość mokry, dość zimowy. Powiem wam szczerze, że ta zimowa pora nie dobrze na mnie działa. Znacznie bardziej wolę gorące klimaty. I mam nadzieję, że w dzisiejszym programie uda mi się troszeczkę tego słońca i ciepełka wygenerować specjalnie dla was, drodzy słuchacze. A w programie będzie oczywiście przegląd wiadomości z Polski i ze świata, czyli to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku godzin. Następnie w naszym programie usłyszycie dzisiaj o sporze prawnym, o hasło Żądamy chleba. Następnie będzie artykuł o megamieście i do tego w Polsce. Będzie także trochę informacji na temat paszportów, a ponieważ w tej chwili w Ameryce, Meksyku i Kanadzie trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc będzie i troszeczkę o piłce nożnej. W momencie, kiedy nagrywam ten program, jeszcze nie znam wyniku meczu pomiędzy Australią a Stanami Zjednoczonymi, ale mam nadzieję i trzymam kciuki, i będę trzymał kciuki przed telewizorem w meczu, który odbędzie się dzisiaj rano. Nasza następna piosenka w dzisiejszym programie to Andrzej Zaucha, Jak na lotni.

Jak na lotni zawieszony śpiewał Andrzej Zaucha. Zanim przystąpimy do wiadomości z Polski i ze świata, krótka wizyta na naszej kartce z kalendarza. Dzisiaj mamy 20 czerwca i jest to 171 dzień w roku. Do końca roku pozostało nam 194 dni. Imieniny obchodzą dzisiaj Baltazar, Bogna, Florentyna, Franciszek i Rafał. Wszystkiego najlepszego. W Polsce z ważniejszych świąt w dniu dzisiejszym jest to Narodowy Dzień Powstań Śląskich. I teraz czas na przegląd wiadomości z Polski i ze świata. W nocy z czwartku na piątek na ulicach Przemyśla w województwie podkarpackim został zauważony niedźwiedź. Nagranie, na którym widać zwierzę spacerujące po mieście, opublikował m.in. prezydent miejscowości Wojciech Bakun, a także poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Urski. Poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Głogowski poinformował, że Sejmowa Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych pozytywnie zaopiniowała wniosek prokuratora krajowego Dariusza Korneluka o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Zbigniewa Ziobry. To już po raz kolejny. Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych o spotkaniu z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Wskazał również, że wśród tematów rozmów znalazły się wyzwania, jakie stoją przed Europą ze względu na rosyjską agresję. Podziękował również Polsce za pomoc i wsparcie dla Ukrainy. Tę sprawę traktujemy bardzo poważnie. Nie ukrywam, że istnieje podejrzenie, że za potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy, stwierdził Donald Tusk podczas konferencji prasowej o sprawie zabitego Rosjanina w Białej Podlaskiej. Prezydent Karol Nawrocki w czwartek w Warszawie spotkał się z przewodniczącym francuskiego Zjednoczenia Narodowego Jordanem Bardellą, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefenaker. Przekazał, że rozmowa polityków dotyczyła przyszłości Europy, bezpieczeństwa oraz roli suwerennych państw Unii Europejskiej. Podczas poszukiwań szczątków Polaków w dawnej wsi Huta Pieniacka na zachodzie Ukrainy, polska ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych około 100 osób. Były premier Mateusz Morawiecki zdecydowanie sprzeciwia się pomysłowi Przemysława Czarnka, który chce, aby w przypadku braku zmiany nazwy ukraińskiej jednostki wojskowej zablokować pomoc dla Ukrainy. Polityk wyjaśnił dlaczego. Profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w programie Onet Radio, ostro skrytykował Karola Nawrockiego za to, że chce odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Prestiż Polski niesłychanie upada. Pokazujemy straszną słabość, stwierdził. Nocny atak Rosji na Charków, kilkadziesiąt domów uszkodzonych. Celem ataku był rejon Hołodniolski, zachodnia dzielnica Charkowa o gęstej zabudowie. Rannych zostało 6 osób. Rosjanie uderzyli także w Sumy, podaje ukraiński serwis Prawda. Donald Trump odrzucił sugestię, jakoby konflikt zbrojny z Iranem pokazał mu granice prezydenckiej władzy. W rozmowie z portalem Axios prezydent USA przekonywał, że zawarte porozumienie z Teheranem miało uchronić świat przed potężnym wstrząsem gospodarczym. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że Kijów dąży do zakończenia konfliktu zbrojnego z Rosją jeszcze przed nadejściem zimy. Prezydent Ukrainy stawia na działania dyplomatyczne i wywieranie presji na władze w Moskwie.

Unijni przywódcy podjęli w czwartek jednomyślną decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję. Restrykcje, które dotąd wymagały odnawiania co pół roku, będą obowiązywać przez 12 miesięcy. To pierwsze od grudnia 2024 roku wspólne stanowisko 27 państw w sprawie wsparcia dla Ukrainy, możliwe dzięki zmianie władzy na Węgrzech. Iran ma otworzyć drzwi inspektorom Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i pomóc w lokalizacji własnych zapasów wzbogaconego uranu. To efekt memorandum podpisanego między Waszyngtonem a Teheranem, o którym kongresmenów poinformował specjalny wysłannik Donalda Trumpa. Po atakach Izraela na Hezbollah prezydent USA podkreślił w najnowszym wpisie, że oczekuje pokoju na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Jego stanowisko to reakcja na napięcia po wstępnym porozumieniu pokojowym z Iranem. Szef rosyjskiej dyplomacji oświadczył, że Rosja będzie przeprowadzać zmasowane grupowe ataki na ukraińskie cele. Komentując nocny atak dronów na region moskiewski, minister podkreślił, że taki plan został przedstawiony przez Władimira Putina i już jest realizowany. Niemieccy policjanci, którzy uczestniczyli w awanturze z udziałem Roberta Bąkiewicza i Ruchu Obrony Granic w Berlinie, otrzymują pogróżki pozbawienia życia. Wydział Bezpieczeństwa Państwowego Krajowego Urzędu Policji Kryminalnej wszczął w związku z tym kilka śledztw, informuje Berliner Zeitung. I ta informacja kończy przegląd wiadomości z Polski i ze świata.

0: Sztuka latania, zespół Lady Punk w naszym dzisiejszym programie. Sąd rozstrzygnie spór prawny o hasło "Żądamy chleba" z czasów poznańskiego czerwca 56 roku. Córka plastyka, który stworzył transparenty dla robotników demonstrujących w Poznaniu w czerwcu 1956 roku, zażądała zaprzestania używania hasła "Żądamy chleba" przez twórców akcji społecznej wspierających pomoc dla bezdomnych. Przez spór prawny zbiórka została wstrzymana. Sprawę rozstrzygnie sąd. W czasie protestów 28 czerwca 1956 roku plastyk Stanisław Nowak wykonał 30 transparentów, które przekazał manifestantom. Wśród grafiki znalazły się znane do dziś uwiecznione na fotografiach hasła, w tym m.in. "Żądamy chleba". W 2019 roku "Żądamy chleba" stało się hasłem akcji społecznej zorganizowanej przez kilku znajomych, w tym Jacka Polewskiego, właściciela piekarni na poznańskich Jeżycach. W ramach inicjatywy zbierano pieniądze na rzecz stowarzyszenia Zupa na Głównym, które wspierała bezdomnych i potrzebujących przy poznańskim dworcu kolejowym. Przez 6 lat organizatorzy akcji zebrali na ten cel ponad 100 tysięcy złotych. W listopadzie 2025 roku córka zmarłego w 1998 roku Stanisława Nowaka, Rita Nowak-Wilowska, wystosowała do organizatorów zbiórki formalne wezwanie do zaprzestania naruszeń praw osobistych i autorskich, a w marcu 2026 roku złożyła do sądu wniosek o przedprocesowe zabezpieczenie tychże praw. Spadkobierczyni plastyka nie chciała rozmawiać na ten temat z Państwową Agencją Prasową. W jej imieniu wypowiedział się adwokat Justyna Engelgard. Jedyną przyczyną, dla której klientka wszczęła procedurę sądową związaną z uzyskaniem tymczasowej ochrony prawnej, jest jej protest przeciwko komercyjnemu wykorzystywaniu hasła będącego opracowaniem graficznym, które podlega ochronie prawa autorskiego przez osoby nieuprawnione. Klientka nie zgadza się do wykorzystywania hasła na prywatne cele bez jej zgody, jednakże jej celem nie jest uzyskanie odszkodowania, powiedziała prawniczka. Wyjaśniła, że zgodnie z wnioskiem organizatorzy zbiórki mają m.in. przestać naruszać prawa autorskie do hasła, opublikować przeprosiny i usunąć także z portali społecznościowych wszelkie materiały naruszające prawa autorskie rodziny artysty. W razie niewywiązania się z ewentualnych nakazów sądowych w tej sprawie, organizatorzy zbiórki mieliby zapłacić po 5 tysięcy złotych. Klientce nie chodzi w tej sprawie o pieniądze, zapewnia adwokat. Prawniczka zaznaczyła, że rodzina Stanisława Nowaka nie ma nic przeciwko wykorzystywaniu haseł do celów politycznych, społecznych czy przy obchodach rocznicowych. Dodała, że jej klientka dowiedziała się o zbiórce w ubiegłym roku. Podkreśliła przy tym, że do czasu wystąpienia na drogę prawną rodzina artysty bezskutecznie próbowała dojść do porozumienia z organizatorami zbiórki. Mogą pomagać w ramach tej akcji bez wykorzystywania praw autorskich mojej klientki, powiedziała Engelgard. Prawniczka twierdzi, że hasło na transparencie z 1956 roku podlega prawu autorskiemu, które chroni autorski projekt kroju pisma, układu liter, proporcje, kształty oraz pozostałe elementy kompozycji wizualnej. Nie mówimy tylko o słownej treści napisu, zaznaczyła. Współtwórca akcji "Żądamy chleba", Jacek Polewski, powiedział Państwowej Agencji Prasowej, że do momentu wyjaśnienia sprawy hasła zbiórka będzie zawieszona. Wskazał, że córka Stanisława Nowaka od mniej więcej 2 lat komentowała w sieci różne sprawy związane z akcją, ale żądania finansowe wystosowała w tym roku. Wszystkie gadżety, jakie zrobiliśmy w ramach akcji, m.in. torby, były sprzedawane, by wspierać stowarzyszenie Zupa na Głównym. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży tych cegiełek przeznaczyliśmy na docelowy cel zbiórki. Nie zarabiamy na tym, to był element akcji, podkreślił Polewski zaznaczył, że oprócz wsparcia działań pomocnych zbiórka Żądamy Chleba budowała społeczność skupioną wokół nowoczesnego patriotyzmu. Próbowaliśmy przeformatować hasło i symbol społecznego protestu z 1956 roku i pokazać, że dziś też są osoby, które potrzebują jedzenia, potrzebują chleba. Jednocześnie promowaliśmy Poznań, bo na przykład 3 lata temu na naszą prośbę ludzie zrobili sobie zdjęcia z hasłem Żądamy Chleba w różnych miastach świata, m.in. w Londynie, Bangkoku, Nowym Jorku, opisał. Polewski zaznaczył, że nikt nie ma praw autorskich do hasła Żądamy Chleba i słynnego zdjęcia transparentu, który wykorzystano do akcji społecznej. To jest zdjęcie zrobione w tajemnicy przez agenta UB i znajduje się w archiwach IPN. Nikt nie ma do tego żadnych praw. Dostaliśmy zgodę od Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956 w Poznaniu, na skorzystanie z kopii tego zdjęcia, podkreślił. Autorami haseł umieszczonych na transparentach zrobionych przez Stanisława Nowaka byli z pewnością protestujący robotnicy, powiedział Państwowej Agencji Prasowej dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysław Terlecki, któremu przez kilka lat podlegało Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 1956. Jak wskazał w sprawie hasła Żądamy Chleba, placówka podpisała jak dotąd 2 umowy. Jedna dotyczyła współpracy z rodziną Stanisława Nowaka przy wydaniu w 2023 roku publikacji upamiętniającej plastyka. Chodziło m.in. o wykorzystanie zdjęć z domowego archiwum. Wcześniej, w 2019 roku, muzeum zgodziło się na wykorzystanie zdjęcia przedstawiającego transparent z hasłem Żądamy Chleba we współorganizowanej przez Jacka Polewskiego zbiórce na rzecz Stowarzyszenia Zupa na Głównym. Adwokat rodziny Nowaków podniosła, że w umowie z muzeum rodzina artysty zgodziła się na wykorzystanie hasła do celów historycznych, ale nie przeniosła na rzecz placówki praw autorskich. Wskazała, że z muzeum podpisano umowę licencyjną. Nie jesteśmy właścicielem zgromadzonych u nas zdjęć, dokumentów czy artefaktów. Jesteśmy tylko ich depozytariuszem, ale dbamy o to, aby były one wykorzystane w godny sposób, zaznaczył z kolei dyrektor muzeum. Terlecki przypomniał, że w 2022 roku Jacek Polewski został jednym z laureatów nagrody Stukot 56 Odgłosy Czerwca. Wyróżnienie jest przyznawane za dokonania obowiązujące do wartości poznańskiego czerwca. Polewski został nagrodzony w kategorii Prawo i Chleb za to, że pojechał do ukraińskiej Buczy krótko po wyzwoleniu miasta spod rosyjskiej okupacji i uruchomił tam piekarnię. Dyrektor muzeum zaznaczył, że zgodził się też, by w czasie pierwszej gali nagrody Stukot 56 członkowie Stowarzyszenia Zupa na Głównym zbierali datki na pomoc potrzebującym. Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
1: Zakład pogrzebowy Peter Oberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Oberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Oberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5 EBI FM.

Karmazynowa noc śpiewała Izabela Trojanowska. Czy jest to możliwe? To może być prawdziwe megamiasto na mapie Polski. Przerośnie nawet Londyn. Na południu kraju, a dokładnie na Śląsku, ma powstać największe miasto w Polsce z ponad 2-milionową populacją, zostawi stolicę w tyle, a pod względem powierzchni przebije nawet Londyn. W mediach coraz głośniej mówi się o zmianach na administracyjnej mapie Polski. Śląsk pracuje nad ambitnym projektem utworzenia największej aglomeracji w kraju z populacją przekraczającą 2 miliony. Pod nazwą Metropolic podłączyć się mają wszystkie miasta i gminy wchodzące w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Koncepcja opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach cieszy się sporym poparciem lokalnych władz. Obejmująca obszar 2,5 tysiąca km2, od Rudzińca na zachodzie do Dąbrowy Górniczej na wschodzie, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia skupia aż 41 miast i gmin. Choć jest stosunkowo młodym organem administracyjnym, formalnie powstała w 2017 roku, od dłuższego czasu mówi się o głębszej integracji tych jednostek. Szczegółową koncepcję zmian dla GZM opracował kierowany przez profesora Tomasza Pieczykowskiego zespół naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Celem projektu jest przekształcenie zamieszkującej przez 2,1 miliona osób aglomeracji w jedno silne miasto. Realizacja tego projektu sprawiłaby, że Metropolis, bo tak brzmi robocza nazwa planowanego megamiasta, zyskałaby miasto największego miasta w Polsce, zarówno pod względem liczby ludności, jak i powierzchni. Znacznie wyprzedziłoby Warszawę, która obecnie liczy 1,8 miliona mieszkańców i zajmuje obszar 517 km2. Co więcej, swoją skalą przewyższyłoby również Londyn, czyli jedną z największych metropolii Europy. Pomysł ten zyskał już poparcie kilku kluczowych włodarzy, w tym m.in. prezydenta Katowic. Jedno miasto jako finałowy etap integracji wszystkich gmin metropolii to moje marzenie, przyznał Marcin Krupa w rozmowie z Gazetą Wyborczym. Głównym celem supermiasta na Śląsku jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez efektywne zarządzanie zasobami lokalnymi. Projekt zakłada też przyciągnięcie inwestorów z całego świata, co przełożyłoby się na większe znaczenie regionu i nowe miejsca pracy. Według zapowiedzi Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego GZM, planowane reformy nie zakładają zmiany w funkcjonowaniu obecnych struktur samorządowych. Nie zakładamy przekształcenia miast GZM w dzielnice, więc nadal będą miały swoich prezydentów i burmistrzów, a także rady miast. Chodzi natomiast o wprowadzenie pewnego podziału kompetencji oraz stworzenie gminy metropolitalnej, realizującej wspomniane ponadlokalne zadania wyższego rzędu, zaznacza. Kwestia nazwy największego miasta w Polsce pozostaje nadal otwarta. Wśród najczęściej wymienianych pojawiają się Metropolis, Silesia, Nowe Katowice, Nowe Miasto Katowice. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą mieszkańcy w drodze referendum. Warto zaznaczyć, że proces tworzenia megamiasta zostanie poprzedzony kampanią informacyjną mającą na celu wyjaśnienie mieszkańcom założenie projektu oraz przekonanie wciąż niezdecydowanych prezydentów i burmistrzów miast do podjęcia takiej współpracy. Zanim powstanie Metropolis, warto przyjrzeć się dziś, jak wygląda lista największych miast w Polsce. Biorąc pod uwagę liczbę ludności, bezapelacyjnym liderem jest Warszawa, w której żyje nieco ponad 1,8 miliona mieszkańców. Na kolejnych miejscach plasują się Kraków 790 tysięcy, Wrocław 669 tysięcy, Łódź 665 tysięcy oraz Poznań 541 tysięcy. Kiedy skupimy się na powierzchni, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Od niedawna na czele zestawienia znajduje się Gdańsk 683 km2, który wyprzedza dotychczasowego lidera, czyli Warszawę, o ponad 100 km2.
Przypomnijmy, że w lipcu 2023 roku w wyniku zmian przepisów nasz kraj powiększył się o część Morza Bałtyckiego, na czym skorzystała stolica Pomorza. Podium największych miast Polski pod względem powierzchni wieńczy Gdynia, 391 km2.

Piosenkę Obudź się zaśpiewał oddział zamknięty. Dlaczego paszporty różnią się kolorami? Każdy, kto choć raz wyruszył w zagraniczną podróż, wie, że paszporty różnią się kolorami. Nie każdy jednak wie, dlaczego i kto jakim kolorem paszportu się posługuje. Tak jak nie ocenia się książki po okładce, tak czyjąś narodowość można spokojnie ocenić po kolorze okładki jego paszportu. Niewiele osób zastanawia się jednak, dlaczego różne kraje mają różne okładki dokumentu uprawniającego obywateli do przekraczania granic państwowych. O tym, jak będzie wyglądać projekt graficzny okładki paszportu, decydują urzędnicy w poszczególnych krajach. Nie jest to tajemnicą i niespodzianką, że każde państwo chce się jakoś wyróżnić na tle innych. Czasem więc nawet drobny szczegół ma ogromne znaczenie. Okładki paszportów na całym świecie występują w rozmaitych odcieniach czerwonego, niebieskiego, zielonego i czarnego. Nie ma uniwersalnego przepisu, który ujednolicałby zasady wyglądu tego dokumentu tożsamości uprawniającego do przekraczania granic państwowych. Wpływ na ostateczny kolor okładki paszportu mają czynniki takie jak religia czy uwarunkowania geopolityczne. Niektóre kolory zarezerwowane są jednak dla państw o określonym statusie, a inne dla państw położonych w konkretnej części globu. W Europie dominują okładki paszportów w barwach czerwieni, ale nie intensywnej, a raczej zbliżonej do burgundy, a nawet bordo. Bardziej nasycona czerwień na okładce paszportu charakterystyczna jest dla takich państw jak Rosja, Chiny, Mianma i Filipiny. Co ciekawe, po intensywnej czerwieni na okładce paszportu można także rozpoznać Norwegów. Zdecydowanie ciemniejsze odcienie czerwieni, bardziej przygaszone i wpadające w bordo, charakterystyczne są dla obywateli państw unijnych oraz pretendentów do dołączenia do wspólnoty. Mowa o Turcji, Albanii czy Macedonii. Na tym tle zdecydowanie wyraźnie różni się Chorwacja, która choć jest częścią Unii Europejskiej, zdecydowała się pozostać przy niebieskim kolorze okładki paszportu. Warto przypomnieć, że w Polsce okładki paszportów aż do 2001 roku także miały charakterystyczny niebieski kolor. Zmieniło się to, gdy zaczęliśmy starać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Czerwonymi okładkami paszportów mogą się poszczycić także obywatele Boliwii, Peru, Kolumbii, Ekwadoru i Chile. Niebieski jest również popularnym kolorem okładek paszportów, co czerwony. Dokumentami w takim kolorze posługują się obywatele Stanów Zjednoczonych i Australii. Niebieski jest także charakterystycznym kolorem dla państw zrzeszonych w organizacji Mercosur, czyli Argentyny, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Wenezuelczycy natomiast, choć ich kraj wchodzi w skład państw Mercosuru, zdecydowali się pozostać przy czerwonym kolorze okładki paszportu. Niebieski kolor towarzyszy także obywatelom państw karaibskich. Przynależy do nich m.in. Barbados, Jamajka, Gujana, Trinidad i Tobago. Zielony kolor okładek paszportów kojarzy się najbardziej z państwami muzułmańskimi. Dokumentami w takim kolorze posługują się m.in. Marokańczycy, Pakistańczycy, a także obywatele Arabii Saudyjskiej. Zieleń dla wyznawców Allaha ma szczególne znaczenie symboliczne. Takim kolorem Koran określa bowiem raj. Miał to być też ulubiony kolor Mahometa. Zielone paszporty to także symbol rozpoznawczy wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej. Należy do niej aż 15 państw. Zielone okładki paszportów mają więc m.in. obywatele Gambii, Gany, Gwinei, Nigerii czy Senegalu. Co ciekawe, nawet w Azji pojawiają się zielone okładki paszportów. Z dokumentów w takim kolorze korzystają obywatele Wietnamu. Również Meksykanie od pozostałych krajów Ameryki odróżniają się posiadaną zieloną okładką paszportów. Wśród kolorów pojawiających się na okładkach paszportów znalazła się również czerń. Stosunkowo najmniej państw upodobało sobie czerń jako barwę wyróżniającą dokument tożsamości uprawniający do podróży. Zgodnie z zasadą czarne paszporty mają obywatele krajów, których symbole narodowe zawierają takie akcenty.
Czarne paszportowe kruki należą więc do obywateli Nowej Zelandii, Indii, Botswany czy Zambii.